0: Po czerwosza potekim je miesto budyżin wo atrakcjo bohacze, zaś w 9 miesiącach jeż prewinnym mieście tak menuła na ścieżka po budyskich pojeżdżach nastała. Hižo 2024 by so idea při sakskim vubidžovanju ab in die Mitte přesadžiła a 40,000 € dobyła. A netko je votriat mešanského marketingového týma projekt zrealizoval. S pomocou liderových spichuanských pines, serbsko-komunálnoho programa, města Budyšin a dalších sponzorů je netko tuta ščeška nastała. Bronzowe figury, kiedyś z pomocą QR-koda stawizny miejsca odkryja, a Matej Dziswok by przy czerwoszym wotyreniu podla.
1: Witajcie! Witajcie! Herzlich willkommen! Witajcie, liebes Fußvolk in Budyszin in Bautz!
2: Aby pozadku słyszeć się Thorsten Schlosser, dziwadzielnik nimska serbsko ludowa dziwadła, w unie jeden z ryczników za tutu ścieżku, a dostanie runy aplauz, je mały przykład dał, jen zwykły przykład. Od wieczora potem tutun QR-kod je tak szaltowane, albo swobodne daty, że też każdy albo każda może se informacje naposkać k szelakim stacjam doromady dżesacze do su a przy budyskim serbskim domie nudom prynastacja. Potek im Hobas Prenik, tu jako Prini, wita wszystkich, którzy są na tutaj szczęście zajmowani. Peter Bryzan, o domowinę wyższe tu ryczał, że są podziakło za zaprodzenie tutaj projekta, kadery poprom tutaj posła, tu stajem jako Prynia.
3: Musimy ja wesoło, że z miasta Budyszyn z Wodpolan, gdzie za to rozsądziło Pryny stacją przed serbskim domom czynić, tak jest tutaj pójścia szyszka, nie dom zjazana, tej ze Serbami, tu nam jeszcze perfektnie zamysnęna.
2: A Junu Ladacz, że są potem druga stacja. A miestem smy tu na żytnych rykach przy drugiej stacji, a tu ta stacja ryka Wołka Ludko. Hej, a cywa ludzi tu pomyśle dalej pucze, też Monika Lukaszowa od Welbika. A k niej Lukaszowa przed waszym Welbikom so też jedna postawa z Kowa. Co masz tutaj poprom na sobie? Wszak po informacjach jest ona nieprawa przypodnica.
4: Hej, przed Wielbikom ja zaczęła nasza nieprawa przypodnica. A to by się minna, bo była idea od mnie. Potem zostałem ja so tam na jednym zetkaniu, tych turystykach w obczyliwa pola miasta. A mi proszę faluła się jedna postawa w naszym kwartieru, szalne haczniki na serbskiej hasy, na żytnej, albo przy tachanskiej cokwi. A tak sam inicjatywę pokazała.
2: Poteki, sztuś chce się to też obladać. Dobi się na każdy pad, tutu nową ścieżku po Budyszynę obladać. 2,5 kilometra jest tutaj droga, 40 mężczyzn trebacie. Wiele wesela.
4: My się na wasz wopyt weselimy, a też tutaj przypunica na was czeka.
0: Matej Dziswok je rozprawiał o czerwoszym wotyreniu ścieżki po budyskich pojeżdżach, aż tuż chce so dostawiznu zanurić. Przed budyskim serbskim domom namakacze prynio postawu, potekim prynio stacju, tam mam sprynik. Hubert sprynik o tym powiada, jak so dostawizny budyszyna z cyła zapoczęli. 6 godzin 50. 10 do 7 się.

Na kotrych interpretów, serbskich interpretów, mimo so potom w przychodni hodzinie takle weselić, my z drugim na Krzysztofa Cyża, Katarzynę Szynko-Rajtec a na Matiasa Kislinga.

A ja tym czmiełam przydruża, so gdy się liczo tyż metele, pytają za co robu leta po zachodzie, a gdyż jedne namakaja synu so na kczynio. Czara w uladach na przykład jeno pawonika, a tyż jeno admirala.

Sprzęca sobotu 12 stopni w Reykjaviku na kupie islandzka 26 stopni w Lisabonie, Lisboa 40 Nizza na jego francuskie 80 w Paryżu a co do biurec najhorszy budże ze maksymalnie 11 stopniami niemskie.

0: Dziewali. Mieszczanskie zawody Wojerecy są 100% komunalne przedowzacze miasta Wojerecy. Wiacać cista sobudziwaczerów nadziewa letny wobrot niedze 60 milionów euro. Gmina Ralbice-Rożant gmieńską nowinu we paperane formie tleje nie wudawa. To je tamniša gmieńska rada na swoim zajszym posiedzeniu wopsamknęła. Wona przyczyna za kunst gmieńskie nowiny są pobrachowace przynoszki. A od štvrtka sú v budešine moči hučnice z USA Blue Lake International Youth Symphony Orchestra s hostčom, niečo 70 hučníkov bydli na niekotre dny v hostných svojbách v Horní Vúžice a zromanie s budeským modinským dujovským orchestrom Trobe zvučuje. Včera večer miachu zromanie zakončací koncert v nemsko-serbským ľudovým divadle Budešin a
1: Serbský rozvoz.
0: Naše cove povešte môžete si dále na našej internetovej strane šečítač alebo tiež v našej app MDR Serbia Blanka Prošiana.
2: Vodaj sa som čia do parády z jeho, ale to nima ničo z čupotu činč. Ja neviem s čím hevák.
0: Ďakujem.

0: Na podżewecze się, a tu już witaj.
1: Dundak!
2: O, puh, Hanna, dobre ranie. Ty mi żo rano kapki stia, to je ci hocota.
1: Bola, my jeszcze dżezy tym potom. Ale wiesz, że to? Sym so hunie praszała, tak poci so popom nasz kocok, albo twój psyk. Szako nie widzi żane mokre blaki na kożuchu.
3: Zatem są nudom raz romadne prasza moje, ale pójcha na kto mu sydne moje są raczo do kutka.
4: Dunako, bojeraj!
1: Dzieci są pecz, kruć, tak spieszne, woczopla, hacz do roszczeni.
3: Czy odla? Dzieci nie mają tego rezerwu wody, czy lekaś do roszczeni, a są mniejsze po wulkości. Przyrunuju to netko raz ze szalku kakała. Tu stajcie wulku szalku do słońca, a podla nie mału. Co se stanie? Kakao małej szalce są o wiele spieszniejsze odczopli hać we wulki. Tak funguje to też naszym czyle. A dzieci są mniej pocza. To ryka, że czyło mniej potu produkuje, a z tym je przyrodna klimowa przyprawa albo kłodzienska funkcja pola dzieci obmezowana.
1: Jak se popom zwierzata pocza?
3: Najwiacze zwierzatu nie ma żane potowe żałzy, a trzeba inaże triksy, jak so wokwodnia. Psy a kuczki pocza so jenoś przy packach. A psy so z jachleniom jazyka kwodzia. Konie pocza so kaj człowiek po całym czyle. Elefanty so pono tomu syła poczyć nie może. One weśluje z wuszymi, a walia so błoczek iż potom kożu kwodzi. Jak może czy waszym domiacym zwierzętom chodzić pomóc? Z psom dziecię rano albo wieczorem, a dziwajcie na to, że mają zwierzęta stajne czerstwą wodę, a dość miejsc na kutku.
1: Jak to najlepiej przychodzić za dżerzu? A co jest najważniejsze?
3: Nie czekaj na to, że jesteś laczna, ale pij każdą godzinę jedną szklincu, najlepiej wodę zmieszaną z bryczką albo czajem. Proszę nic lód zimne napoje, wtedy by czuło najpierw w oczy plić, a dla tego się jeszcze bolej poczisz. Szkitaj w oczy ze słonecznymi naoczami, a wypytaj się skiery lochkie, a nic wózkie drasty. A je lidze swietwe, czona barba menujcy czopwotu przyczeluje. Sobą najważniejsza je słoneczna krema. Z najmniejsza liczba ciceci, gdyż nic pusta ma choreka stać.
1: Też w dziwadle, a trudze, ja runie kietro chodzą. To pak nie dzieci wotrosiło. Kistu są na castingu, za nowe dzieciace dziwadło w obdzielili. W utoru są w budyśnie zetkali, a nie nam powiadamy wam, kajke

0: Menschen so.
1: Ma Bauwirt z Zweibrückener.
2: We tutem tydzieniu rzeczach wo dobrych poczynkach człowieka, a dżęca wo wierności wości. Smy so na to zwuczyli, zo so nam wierność nie praj. Wolichu samo człowieka na prynie miestno we stacie, kotremuż so do pokazo, so je liedma wierność praju, kiba ju docowa nie znaje. Stu je upak, rycznik, aber jemu wieria, co wole? Pytam za wiernosću, gdyż nieśto słyszu, abo czytam. Haj, samo w obrazy se krytysce w obladam, hać nesu przez KI kumśnu inteligencu konstruowane abo skepsane. Bez wiernosći wosće neje swójby, przeczelstwa, a towarznosće ani zromadnosće. Sym na klietce, abo przed wuczobnikami, przed co to praju, štoich sym sam za wierne spoznał. Moja wosobinska wiera jako fara, moje wosobinske wieru wuznače, moja wiernosćivosć, bichu a su zakwat, a nastok mojo wuwočovania a prilovania. Přeju vam žonovanu nedzielu pod Božim słowom.
1: Tolle praje Bauwirt z Zweibrückener w nadauku serbsko-ewangelsko-wosadno zjaska. Ci, dođe večiche.

0: Dwie stacji z tej sożno minowoj, z tym je naša bičtura zadkule potekim úspěšne zabiežała. Modro-červená biła, to nie je noś moto, gdyż naša ubranka za bulom honi, tež na cečej stacji w Nebelčicach veselíme so na váš outfit našich serbských barbách, keď předso zetkáme so 17 hodín cíceči, s dubkom 6 so potom prinjara zavízda. Športy, zdar!
1: Zadkula!
2: Zadkula!
3: Nic zábeč!
2: Pončelo večo!